Shiwa kaeto ndwe ziongombenji, shiwa eta ponganda kuungurwa obine ngembi, ushino shitenga mopora odosinga zomushira, otwameke, opora omainya metambo poshitutu zambo, aite ya petambo nai, otwameke, otora outasewa yo, otwameke, otora ondambo ya yo, otwameke, obinabi hembi, shiwa ngombenji kushairi moka trailer, ponga mapuiri, aiheruka ishitimo shunda.